pod brzuszkiem rosło ciało. Chodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartuszek już nie obstanie. Ej, leży Mania se na łóżeczku i trzyma rączki, no i na brzuszeczku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszeczku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Włocianem hej się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauszku tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, tež matki nikde nie znala. Nikt ne kolebki, nie przybrał